Boss, boss. Boss, boss. Boss, boss. Tumefika, tumefika, boss. Boss, tumefika. Boss.